0: Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podsumowując 2 lata prac nad Tarczą Wschód. Rozpościera się ona nad granicą z Rosją na północy Polski i Białorusią na wschodzie. Kiedy Tarcza Wschód zostanie ukończona, o tym nasz reporter Kacper Wróblewski.
1: Według planów resortu obrony w 2028 roku, z kolei w tym roku w ramach rozbudowy Tarczy Wschód do końca października zostanie rozmieszczonych niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Docelowo inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak jak mówił szef MON-u, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
2: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 kilometrów i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
1: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO.
0: Kanada szykuje pomoc dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami. Premier Mark Carney zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi zasady wsparcia dla przedsiębiorstw. Ocenił, że Kanada została zaatakowana przez Stany Zjednoczone i znajduje się w wojnie handlowej. Od wczoraj obowiązują amerykańskie cła w wysokości 50% na kanadyjski eksport o wartości około 28 miliardów dolarów kanadyjskich. W odpowiedzi Kanada 8 września wprowadzi własne cła odwetowe. Carney podkreślił, że jego rząd będzie wspierał poszkodowane firmy tak długo, jak będzie to konieczne. Zarzucił też Waszyngtonowi próbę osłabienia kanadyjskiej gospodarki i ograniczenia jej niezależności handlowej. Hipoteza twórcy teorii ewolucji Karola Darwina potwierdzona po 150 latach dotyczyła łaskotek. Wynik badań na ten temat ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Human Behavior.
3: Darwin sugerował, że wrażliwość na łaskotki koncentruje się w miejscach najbardziej narażonych na uraz, a zarazem rzadko dotykanych przez nas samych. Najnowsze pomiary sensoryczne potwierdzają tę zależność. Z ewolucyjnego punktu widzenia łaskotki są systemem alarmowym, zmuszającym organizm do natychmiastowego odruchu ucieczki lub osłonięcia wrażliwych części ciała. Badania przeprowadzone na różnych grupach społecznych z całego świata wykazały także uderzającą jednoznaczność, mianowicie reakcja na łaskotki jest absolutnie uniwersalna, niezależnie od kultury, języka czy szerokości geograficznej.
0: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Na koniec tego wydania sport. Za nami emocje na rynku w Katowicach. Przed nami te na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trwa 2-dniowe święto lekkiej atletyki. Memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli elitarna, lekkoatletyczna, diamentowa liga. Z Natalią Bukowiecką, Ewą Swobodą i Pawłem Fajtkiem rozmawiał Patryk Serwański.
4: Natalia, zastanawialiśmy się pewnie, jaka będzie atmosfera na memoriale Kamili Skolimowskiej. Już wiemy, że możemy dziękować za medale zdobyte w Birmingham, między innymi tobie. Jak ty się czujesz z tym kolejnym medalem dołożonym do twojego dorobku?
5: No bardzo dobrze, wiadomo, że chciałabym tego złota, ale jest srebro. Myślę, że po prostu cieszy mnie to, że z kolejnej imprezy przywożę kolejny medal, a jeszcze bardziej mnie cieszy, że mogę tutaj poświętować to z polskimi kibicami. Mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo ludzi i że wspólnie, że tak powiem, będziemy celebrować te nasze medale.
4: Gdybyś przyjechała tutaj bez medalu, byłabyś dzisiaj mniej uśmiechnięta, czy tak samo, bo ten memoriał jednak jest wyjątkowy i ten uśmiech się tutaj pojawia u wielu z was?
5: Tak, na pewno jest wyjątkowy i zawsze, kiedy tu przychodzę, jakby pojawia się ten uśmiech, co by się nie działo. A wiadomo, że pewnie troszkę byłoby smutniej, ale myślę, że i tak jak mówię, ja kocham tu startować i ci polscy kibice zawsze dają nam energię. Mam nadzieję, że nie tylko dla tych medali też tu przychodzą, tylko po prostu dla nas, za całokształt. No i zobaczyć świetne show, bo zresztą no, zagraniczna obsada też jest niesamowita, więc wydaje mi się, że po prostu będą świetne wyniki.
4: Lubisz tutaj być z uwagi na kibiców, ale też dlatego, że ta bieżnia daje możliwość szybkiego biegania. Gdybyś mogła w kilku słowach opowiedzieć laikowi, z czego to wynika? Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie techniczna, czy to jest nieco bardziej skomplikowane?
5: Generalnie no, na pewno jest po prostu dobra nawierzchnia, ale też jest stadion cały budowany, więc najczęściej tu po prostu w ogóle nie wieje. To ułatwia zdecydowanie bieganie. Zazwyczaj też było bardzo ciepło. Jutro nie wiem, czy będzie bardzo ciepło, więc no to jedynie ewentualnie może troszkę przeszkodzić, ale jednak liczę na to, że po prostu wyjdzie słońce i też zawody są dosyć wcześnie. Ja biegam chyba o 16, więc mam nadzieję, że to słoneczko się utrzyma i też ogrzeje trochę atmosferę. Ale generalnie, no mówię, na tych wszystkich edycjach, które były, było ciepło, bezwietrznie i po prostu jest niesamowita obsada, więc też łatwiej jest uzyskiwać wyniki, wiadomo, w tak dobrej obsadzie, a tartan jest niesamowicie szybki, więc wszystko się zgrywa.
4: No u ciebie to praktycznie bieg jak finał Igrzysk Olimpijskich, no ta obsada robi naprawdę wielkie wrażenie.
5: Tak, zdecydowanie, no tutaj organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi, no ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, że jakoś ja sobie z tym poradzę i też niesie na tą polską publicznością. No jednak nie mówię, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce i pobiec szybko.
4: Były te malutkie problemy zdrowotne. To wszystko rozumiemy, że już jest za tobą.
5: Tak, generalnie. mogłoby być lepiej, ale na pewno nie jest źle, więc na pewno dam radę biegać i mam nadzieję, że po prostu też ta adrenalina mnie trochę poniesie i wszystko będzie okej.
4: Na koniec pytam w ten sposób. Mówiłaś o tej świetnej zagranicznej obsadzie. Jak ty wspominasz taki swój czas, kiedy wchodziłaś w ten świat wielkiej lekkoatletyki, kiedy ocierałaś się o te największe gwiazdy? Dzisiaj sama możesz o sobie mówić, że jesteś gwiazdą i osobą bardzo ważną w świecie lekkoatletyki. Jakie to jest środowisko? To jest środowisko, które łatwo akceptuje nowe osoby, w którym można się odnaleźć, w którym można znaleźć trochę czasu na żart, na zabawę, czy jednak jest tylko i wyłącznie rywalizacja?
5: Tak, ja myślę, że było widać po konferencji, że tutaj jest czas na żart i zabawę, bo myślę, że była bardzo przyjemna atmosfera, a muzyczka poleciała. Także mówię o zagranicznej tutaj akurat, ale o polskiej też. No, myślę, że nie powiem, że jest łatwo tutaj wejść do tego świata, ale generalnie myślę, że wszyscy są bardzo mili, bardzo miło przyjmują. Generalnie przynajmniej ja tyle, co mam do czynienia z zawodnikami, czy to zagranicznymi, czy polskimi, większość z nich jest po prostu naprawdę fantastycznymi ludźmi i oprócz, pomimo swoich osiągnięć, tak naprawdę nie gdzieś tam nie wywyższają się, tylko są naprawdę bardzo mili, zawsze serdeczni, zawsze gratulują, zawsze pytają, także naprawdę to jest mega miłe i ja bardzo lubię to środowisko lekkoatletyczne. Wiadomo, że kiedyś troszkę inaczej na to właśnie patrzyłam, na pewno byłam trochę bardziej wycofana, trochę bardziej zestresowana, bo wiadomo, że jak się wchodzi i widzi się wielkie gwiazdy obok siebie, to można się zestresować. Teraz już mi trochę łatwiej, bo wiele razy startowałam po prostu na tych meetingach międzynarodowych, na imprezach mistrzowskich i parę medali mam, także wiadomo, że troszkę lepiej się czuję w tym środowisku, ale generalnie bardzo je lubię.
4: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
6: Dzień dobry.
4: Przyjeżdżasz w świetnym nastroju, rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz, no przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
6: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie i no zobaczymy, co tutaj będzie jutro.
4: Trochę tak patrzymy na tę pogodę, bo wiadomo, gdyby było cieplej, łatwiej rozgrzać ten organizm. Trochę też ten temat pojawił się już w Birmingham, gdzie były takie dni dosyć chłodne. Tutaj też tak, może być różnie. Okej, będzie trudniej, ale pewnie emocji nie zabraknie. Szybkich emocji w twoim wykonaniu, no bo ten bieg wiadomo, parę sekund, ale na 100%.
6: Tak jest, dokładnie. Myślę, że kocioł czarownic zagrzeje się tutaj od emocji i nie będzie tak chłodno jak w Birmingham. Bo też zaczynamy dużo wcześniej, więc ja zaczynam tak naprawdę od sztafety 4x100 mix, więc myślę, że to będzie i dobre, żeby się pokazać i taka dobra rozgrzewka przed biegiem na 100 metrów, bo raczej pewnie ciepła mi nie zabraknie.
4: W Baku energii jeszcze trochę zostało na tą końcówkę sezonu, tej takiej mentalnej i fizycznej?
6: Myślę, że tak. Mentalna na pewno, bo się troszeczkę podbudowałam tym Birmingham. A jeśli chodzi o fizyczną, no to wiadomo, już jest coraz ciężej, już mnie wszystko zaczyna boleć. Ale ja lubię te ostatnie starty, bo te ostatnie starty już są takie bez takiej presji, bez tego, że ja muszę, że wiem, że ważne sprawy przede mną, ważne starty. Chociaż ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie. I no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
4: A zastanawiam się, skoro to już, wiadomo, końcówka powoli sezonu, czy jest taki moment, w którym ty już trochę zaczynasz uciekać do tego, co będziesz robić, kiedy będzie trochę tego wolnego i tak dalej, czy na razie to jest jednak taki sposób, że jednak fokus cały czas na sporcie, a jak będzie to wolne, to dopiero się zaczniesz zastanawiać. Czy te myśli już gdzieś tam sobie płyną w kierunku jakiegoś urlopu, wakacji, odpoczynku?
6: No, myśli zawsze są, ale ja jestem taka, że ja się skupiam na tym, co mam zrobić teraz, a potem sobie mogę myśleć o odpoczynku, bo najpierw obowiązki, a potem właśnie odpoczynek i no gdzieś tam już troszeczkę się przebijają te myśli o tych wakacjach, ale jeszcze dwa starty, więc na tym się mam nadzieję skupię.
4: Paweł Fajdek przed kolejnym występem na memoriale Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
4: No ty już jesteś właściwie jedną, zaryzykuję takie mocne słowo, ale jedną z legend tej imprezy. 16 start, no jesteś tutaj niemal od samego początku.
7: Od samego początku, tak. Startuję jutro 16 raz. No, dzisiaj powiedziałem tak, że może do tych 20 się uda dotrwać. No, z taką energią, jaką dostajemy tutaj od kibiców, no byłoby złe nawet nie spróbować. Więc mam nadzieję, że jutro wszystko się uda. Pogoda ma być dobra. Sprawdzaliśmy, jest zamówiona specjalnie, nie będzie za gorąco. 22 stopnie w cieniu plus wrzawa od kibiców, to będzie jakieś 32, więc będzie idealnie.
4: Ja chciałem się spytać właśnie o pewną ewolucję tej imprezy, bo pamiętamy, to wszystko zaczęło się w Warszawie od bardzo niewielkiej imprezy sportowej, później Stadion Orła, potem Narodowy, gdzie też przecież rzucałeś fantastycznie. Dzisiaj jesteśmy na Diamentowej Lidze, na Stadionie Śląskim. To pokazuje też, że W świecie sportu, w którym niełatwo jest przebić się z taką imprezą, ta impreza zrobiła naprawdę ogromny przeskok przez te kilkanaście lat. Ty byłeś tego świadkiem, jakbyś to opisał?
7: Wydaje mi się, że żadna impreza na świecie, żaden meeting nie ma takich organizatorów, bo to, jak powstawał ten meeting, jak z małej skry w sumie de facto, gdzie odbywały się pierwsze jakieś tam zawody rzutowe, później przez Orła, tak jak mówisz, przez Narodowy, aż tutaj, to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie fundacja, gdyby nie ludzie, gdyby nie rodzice i przyjaciele Kamili. No i tak naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że każdemu się chciało, że ten ból, który doświadczyliśmy wszyscy w momencie straty Kamy, udało się przekształcić w coś pięknego. Uważam, że żaden meeting na świecie nie jest tak dobrze prowadzony i tak dobrze przygotowany przede wszystkim. Tutaj każdy jest dopieszczony, o nikim się nie zapomina i tak naprawdę każdy chce tutaj startować. To też o czymś świadczy.
4: Wy jutro na pierwszy ogień, bo rzut młotem już o 14.
7: Tak, no my akurat, że nie jesteśmy w cyklu diamentowej ligi, więc my zaczynamy o 14, ale to też dobrze. Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Ja akurat też będę jutro chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców. Będziemy też starali się jakiś content tam ponagrywać właśnie z Fundacji Kamy, więc mam nadzieję, że się tam spotkamy.
0: Z naszymi lekkoatletami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Relacje z dzisiejszych zmagań usłyszycie w Faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. 4 osoby są ranne po uderzeniu drona w prywatny dom w Charkowie. ABW bada sprawę 23-latka, który nawoływał w internecie do zabójstwa najważniejszych polskich polityków. W tych faktach powiemy też o niezwykłym sukcesie polskiego biegacza. Rosyjski bezzałogowiec zaatakował dzielnicę Osnowiańską w Charkowie. W wyniku uderzenia wybuchły pożary w 2 domach prywatnych. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Według wstępnych informacji ranne zostały 4 osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które ustalają skalę zniszczeń. 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, chce nadzwyczajnego podatku od koncernów naftowych. Chodzi o firmy, których zyski i marże gwałtownie wzrosły w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i ograniczeniem transportu ropy przez strategiczną cieśninę Ormus. Wspólny list w tej sprawie podpisali ministrowie finansów Niemiec, Włoch, Austrii, Polski i Portugalii oraz minister gospodarki Hiszpanii. Państwa chcą, by temat został omówiony podczas wrześniowego spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej w Dublinie. Autorzy listu argumentują, że koncerny zwiększają marże szybciej niż rosną ceny ropy, podczas gdy konsumenci mierzą się z coraz wyższymi kosztami życia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania 23-latka, który miał planować zamachy na czołowych polskich polityków. Pochodzący z Lubelszczyzny Mikołaj T. zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.
2: Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby.
1: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. A jaki miał być motyw ataku? Jak 23-latek tłumaczył się w swoim wpisie?
2: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu.

0: Na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
1: Mikołaj T. został aresztowany na 30 dni, grozi mu do 20 lat więzienia. Kolejne śnięte ryby odławiane są z kanału Gliwickiego. Zjawisko trwa już od tygodnia, a powodem jest zakwit złotej algi i toksyny, które glon wydziela. Ile śniętych ryb wyciągnięto już z wody? Powiada o tym nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
2: Łącznie w ciągu tygodnia około 4 ton, wynika z danych opublikowanych przez Wody Polskie. Zjawisko śnięcia ryby występuje w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obowiązuje zakaz korzystania z wód tej sekcji. Wody Polskie prowadzą też działania, które mają zapobiec przemieszczaniu się złotej algi do innych akwenów, między innymi do zbiornika Dzierżno-Duże.
3: Co za historia?
1: Niesamowity wyczyn polskiego biegacza długodystansowego ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Roman Ficek jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie w formule self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Jak przyznał w radiu RMF24, była to ciężka przeprawa.
4: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa. Więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. Czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc podczas biegu, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach chyta, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach, to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą.
1: Mówił Roman Ficek w radiu RMF24. Jeszcze raz gratulujemy mu takiego sukcesu. Morze, góry, jezioro, grill albo piknik. Na 8 dni przed początkiem roku szkolnego pytamy Was, jakie macie plany na końcówkę wakacji i co robiliście w ostatnich tygodniach.
5: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
6: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
7: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec. Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz, na przykład siedzimy sobie w parku. Pogoda była super, wychodziłyśmy sobie razem na rowery, byłyśmy na sushi.
6: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
1: O swoich wakacjach opowiadały nam mieszkanki Nowego Sącza. Miasto składa się nie tylko z budynków, ulic czy bruków. W Muzeum Krakowa do października można zwiedzać wystawę do słuchania, poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków, dźwięki, melodie, słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys pytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak brzmi Kraków.
8: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejną z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
9: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
8: Wystawa składa się z 4 części, z których każda opowiada o jakby innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i placów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
9: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
8: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
9: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
8: Oj, z eksponatem to myślę, że Największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
9: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
8: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. Po tym jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
9: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
8: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
9: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
8: Tak daleko jak historia Krakowa.
9: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
8: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia, więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30., 38., 39. roku.
9: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
8: W wymiarze dźwiękowym.
9: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
8: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest codzienność. Jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
9: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
8: Tak, to jest...
9: Ujrzymy, usłyszymy.
8: Usłyszymy, posłuchamy. Posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty, bo po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak, wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
9: Skąd pomysł na taką wystawę?
8: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik i z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
1: O tym, jak brzmi Kraków, naszemu reporterowi opowiadała kurator wystawy dr Monika Widzicka. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. W poniedziałek spotkanie koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Współprzewodniczyć mu będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec. Przedsiębiorcy liczą straty po pożarze targowiska w centrum Katowic. W tych faktach mamy również podsumowanie sezonu wakacyjnego oraz coś dla fanów Lary Croft. Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Bernham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą w poniedziałek współprzewodniczyć spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli grupy państw popierających Ukrainę, poinformował w piątek Pałac Elizejski. Według portalu Kyiv Independent spotkanie ma odbyć się w Kijowie, choć część przywódców może uczestniczyć w nim zdalnie. Do stolicy Ukrainy mają przyjechać m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Luksemburga Lutz Friedrien. Rozmowy odbędą się w Dniu Niepodległości Ukrainy. Policja ustala przyczyny i okoliczności pożaru, który wybuchł poprzedniej nocy na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów handlowych. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Przedsiębiorcy liczą straty, a klienci przychodzili w sobotę zobaczyć pogorzelisko.
2: Tragedia. Tutaj za tym taki kiosk, bo to nam miała tyle cichów tam. Ile to jest pieniędzy? To jest dobytek, to tam miejsce pracy, to pani pójdzie i znajdzie, ale to...
3: No idę na zakupy i tak patrzę, co się dzieje, bo sąsiad szedł, mówi, idź pani, zobacz, mówi, cały targ spalony.
4: Pani tu robiła zakupy?
3: Czasami tak.
5: Tak, bardzo często, dlatego, że tu jest taniej, a dla emeryta to jest blisko, tym bardziej, że blisko się tutaj mieszka i nie trzeba nigdzie dojeżdżać, zrobić fajne zakupy. Mam nadzieję, że to się odbuduje, ale no nie wiadomo.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Teren, na którym znajduje się targowisko, jest własnością prywatną. Poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich. Powoli zbliżamy się do końca wakacji, dlatego w faktach podsumowaliśmy mijający sezon w turystyce. Zdaniem Marzeny Buczkowskiej-German z portalu wakacje.pl był on udany. Polacy wybierają nieodległe kierunki podróży.
6: Króluje Turcja, później mamy na drugim miejscu Grecję, na trzecim Egipt i w sumie te kierunki odpowiadają mniej więcej za 2/3 wszystkich wyjazdów. Jeździmy tam, gdzie w miarę blisko możemy dolecieć, gdzie ta podróż nie zajmie nam strasznie dużo czasu, więc między 3 a 4 godziny lot to jest właśnie taki lot optymalny. Pamiętajmy, że też w okresie wakacji dużo lata rodzin z dziećmi.
1: Powiedziała w radiu RMF 24 Marzena Buczkowska-German. Wakacje jeszcze trwają, a na urlop nigdy nie jest za późno.
7: Są i takie fakty.
1: Fani gier komputerowych z całego świata połączyli siły, aby sprowadzić słynną postać w jej rodzinne strony. Przedsięwzięcie organizuje pomysłodawca corocznych spotkań fanów gry Tomb Raider.
8: Choć Lara Croft zwiedziła w swoich przygodach najdalsze zakątki globu, to narodziła się w brytyjskim mieście Derby. W 1996 roku

0: roku lokalne studio Co-Design stworzyło pierwszą odsłonę Tomb Raidera, wprowadzając do popkultury postać, która zdefiniowała gatunek przygodowych gier akcji. Po 30 latach mieszkańcy i fani uważają, że Lara Croft zasługuje na trwałe upamiętnienie w mieście na równi z innymi lokalnymi bohaterami. Celem kampanii crowdfundingowej jest uratowanie i przetransportowanie oryginalnej, mierzącej około 3 metrów wysokości rzeźby, która niegdyś stanowiła centralny punkt wystawy zorganizowanej w Londynie.
1: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Mieszka w Krakowie i tutaj tworzy. Jest autorką 4-tomowej serii młodzieżowej Dobrze Zagrane. Na rynku pojawiła się nowa książka Anny Ryś pod tytułem Startup My Love. Kiedy po raz pierwszy poczuła, że pisanie jest czymś więcej niż tylko pasją? Posłuchajcie rozmowy dziennikarki RMF FM Katarzyny Podrazy.
2: Tak naprawdę ja pisałam już jako nastolatka. I wtedy to była tak ogromna frajda, że 20 lat później przypomniałam sobie o tym, jak było fajnie pisać i stwierdziłam, okej, spróbuję jeszcze raz. Nie miałam absolutnie pomysłu na fabułę, więc wzięłam coś, co napisałam dosłownie 20 lat temu i tak powstała moja pierwsza książka.
3: Co najczęściej staje się impulsem do napisania nowej historii?
2: Bardzo różnie, ale przyznaję, że najczęściej to jest po prostu jakieś pojedyncze zdanie albo scena, które pojawiają się w mojej głowie. Czasami czyjaś historia, którą ktoś opowiedział albo usłyszałam ją przechodząc obok ulicą, więc uważajcie, co mówicie na ulicy. Ale tak, to jest często jakiś skrawek informacji, scena, dialog, który później zamienia się w całą historię.
3: Kraków jest miastem o bardzo wyrazistym charakterze. Pani mieszka w Krakowie. Jak właśnie wpływa to miasto na pani twórczość?
2: Myślę, że Kraków, zarówno jak wiele innych miast, w których mieszkałam, bo mieszkałam też trochę za granicą, wszystkie mają wpływ na to, jak są, powiedzmy, tak rozmieszczone moje historie. No i na to też pewnie, jacy są ludzie w nich, bo przyznajmy sobie, że każde miasto ma swoją specyfikę, ludzie są czasami bardzo stereotypowo różni i to, jak mówią, jak się zachowują, różni się od miasta do miasta, od kraju do kraju i to wszystko wpływa na pewno na postaci, które tworzę, no ale też na fabułę często. Na przykład moja kolejna książka, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie się działa właśnie w Krakowie.
3: No, no ale proszę, czyli okazuje się, że w Krakowie są miejsca, które panią inspirują.
2: Właśnie zastanawiam się, wydaje mi się, że bardziej inspirują mnie ludzie i ich zachowania niż miejsca. Miejsca muszą pasować do tego, co chcę przekazać w fabule, ale nie są aż tak istotne.
3: Ale czy Kraków w jakiś sposób występuje w pani książkach?
2: Do tej pory nie występował. Więc kolejna
3: książka
2: będzie pierwszą.
3: Czyli pomysły na przyszłość. Skąd czerpie pani pomysły na bohaterów? Czy bohaterowie mają w sobie coś z pani albo z osób, które pani spotkała w życiu?
2: Na pewno. W ogóle ja jestem zdania i wydaje mi się, że to zdanie jest dosyć prawdziwe, że każda postać w każdej książce ma w sobie coś z pisarza. Jest takim zlepkiem tego, jacy jesteśmy, naszych doświadczeń, ludzi, których poznajemy, rzeczy, które czytamy i oglądamy w telewizji, więc ciężko jest stworzyć postać, która w jakiś sposób nie wynika z nas samych. I czasami tego jest więcej, czasami mniej, ale zawsze gdzieś cząstka pisarza jest w każdej postaci i tak samo jest u mnie.
3: Jak ważne są w pani książkach relacje między ludźmi?
2: Najbardziej. Tak naprawdę moje książki bardzo, bardzo polegają na relacjach. To, co jest pod spodem, cała akcja musi być też interesująca. Nie chcę, żeby to był kolejny romans o niczym, polegający tylko na tym, że spotykają się, idą na randkę, jest jakaś afera po drodze, a na końcu się oświadczają, a potem mają 4 koty i 2 dzieci i psa. Nie, chciałabym, żeby te historie były w jakiś sposób wyjątkowe, żeby ta historia, która dzieje się pod spodem, dostarczała czytelnikowi wrażeń, tak samo jak sama relacja między bohaterami, ale jednak to relacja gra główne skrzypce i to na relacjach, na emocjach, na tym, jak ludzie nawzajem na siebie reagują, jak rozwija się to coś między nimi, to jest zawsze najważniejsze.
3: I doszliśmy do czytelników. Pani Aniu, jak reaguje pani na opinie czytelników?
2: Ojej, Znowu wiem, że wiele pisarek, zwłaszcza pisarek wydaje mi się, tak ma, bo faceci jednak mają troszkę mocniejszą psychikę, ale ja reaguję absolutnie euforycznie na każdą pozytywną opinię o mojej książce, a jeżeli pojawia się jakaś negatywna, to jestem w stanie przez cały dzień łazić bez celu po mieszkaniu i nie móc zabrać się za pisanie i narzekać mojemu chłopakowi, że jak to, skąd ta opinia, dlaczego tak. No i to później przechodzi, ale no niestety tak jest, że pozytywne opinie wpływają dobrze na chwilę, a te negatywne dołują na długo.
3: A co jest dla Pani największą nagrodą? Dobra recenzja, spotkanie z czytelnikami, czy wiadomość od jakiejś konkretnej osoby?
2: Wydaje mi się, że mieszanka tego wszystkiego, że pozytywne recenzje, tak jak mówiłam, zawsze są budujące, ale takie spotkania z czytelnikami i to, że mogę na żywo z nimi porozmawiać, zobaczyć ich reakcje, ich emocje. Do tej pory pisałam książki młodzieżowe, więc te spotkania w ogóle wyglądały tak, że przychodzą te dziewczyny zazwyczaj lat 11 do 18 i przychodzą na przykład na targach książki się przytulić i to jest strasznie takie słodkie.
3: Teraz moje najbliższy kontakt, prawda? Z czytelnikami.
2: Tak. Teraz moje czytelniczki będą trochę starsze, bo zaczęłam pisać komedie romantyczne i wydaje mi się, że to będzie mój główny gatunek książek od tej pory. No ale mimo wszystko już miałam jedno spotkanie autorskie właśnie z tymi moimi nowymi czytelniczkami i też jest fantastycznie i świetnie jest po prostu widzieć, czuć te emocje drugiego człowieka.
3: I teraz mamy w ręce Pani najnowszą książkę. To jest Start Up My Love. To romans, który z finezją łączy bezkompromisowy świat biznesu z iskrzącą namiętnością i porywającą grą o uczucia. Ta książka, Pani Aniu, to zaproszenie do świata Julii, młodej, pełnej zapału kobiety. Proszę
2: tak.
3: O więcej, jeśli chodzi o główną bohaterkę.
2: Jasne. Julia jest 29-letnią CEO, a więc osobą zarządzającą startupem, niewielką firmą technologiczną, która właśnie w momencie startu książki otrzymuje wielką szansę na to, żeby w końcu móc się rozwinąć. Jest to komedia romantyczna, więc oczywiście musi być przede wszystkim zabawnie i romantycznie, ale pod spodem tego wszystkiego mamy właśnie relacje. Różne relacje, nie tylko te relacje miłosną, ale też relacje przyjacielskie, relacje z konkurencją nawet, relacje z inwestorami. No i mamy też takie poczucie nieadekwatności, które wydaje mi się często towarzyszy kobietom, które próbują coś osiągnąć, zwłaszcza w tak bardzo męskim świecie jak nowe technologie. No i Julia właśnie czuję, że być może nie jest właściwą osobą na właściwym
3: miejscu.
2: Pani
3: Anno, nie zdradzimy wszystkiego.
2: Jasne.
3: Próbujemy zachęcić czytelników do przeczytania tej książki. Proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po tą pozycję?
2: Myślę, że odniosę się trochę do pierwszych reakcji moich czytelniczek, które zaczynają czytać z myślą, że okej, to jest komedia romantyczna, więc kolejna lekka historia i to jest lekka historia, ale pod spodem tego wszystkiego jest znacznie więcej. Mamy właśnie ten świat startupów, mamy tajemniczego pi, tak jak symbol pi w matematyce. Jest to nick mężczyzny, którego Julia poznaje na czacie w aplikacji konkurencji, więc robi się bardzo skomplikowanie. I cała książka... No dobra, nie cała książka, ale akurat ten motyw polega na tym, że Julia i Pi próbują odgadnąć, kim są, bez mówienia sobie, jak mają na imię, co dokładnie robią. I jest to trochę taka mała detektywistyczna gra, która nie do końca kończy się dobrze.
1: Tak opowiadała Anna Ryś, pisarka. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Katarzyna Podraza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: będzie szersza. W październiku początek prac między Łodzią a Warszawą. Zanim to nastąpi, kierowców czekają utrudnienia. W tych faktach zabierzemy was również na góralskie wesele. Jest piąta. Zaczynamy. Dodatkowe środki na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie, jak ustalił dziennikarz RMF FM, mają zostać przeznaczone m.in. na refundację nowych leków oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szpitali. Takie są główne cele rządowych planów finansowych na 2027 rok. Tak mówił o tym w piątek premier Donald Tusk.
1: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
0: Czyli gdzie dokładnie?
2: Te dodatkowe miliardy złotych mają być wykorzystane przez szpitale do bieżącej działalności, a to kosztuje coraz więcej. To potwierdza wiceprezes NFZ Jakub Szulc, m.in. przez coroczne podwyżki wynagrodzeń medyków.
3: I te koszty są kosztami bardzo istotnymi w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. One przekroczą 70 miliardów złotych. No i m.in. stąd, czy też przede wszystkim stąd, wynika konieczność coraz większego zasilania planu finansowego NFZ środkami z budżetu państwa. Coraz więcej kosztuje nas refundacja.
2: W tym tygodniu zakończyły się konsultacje ustaw, które mają uporządkować wydatki na zdrowie i wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy. Zgłoszone uwagi będą teraz analizowane i we wrześniu, według planów rządu, te przepisy mają trafić do Sejmu.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W październiku rozpocznie się przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało w piątek umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy. Autostrada ma zyskać po jednym pasie w każdą stronę na całym ponad 90-kilometrowym odcinku. Zanim to nastąpi, najpierw kierowców czekają utrudnienia.
4: Będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km/h. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sami kierowcy obawiają się remontu, ale zgodnie podkreślają, że rozbudowa jest konieczna.
5: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
6: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
7: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
6: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Trzeba szybko i dużo.
0: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Remont powinien zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
8: Fakty zza oceanu.
0: Dziesiątki tysięcy mieszkańców Indiany wciąż bez prądu po niszczycielskich burzach i tornadach. Żywioły, które przeszły przez stan w ubiegłym tygodniu, a następnie wywołały powodzie, zabiły co najmniej 7 osób. Szczególnie ucierpiało miasto Gary, gdzie porywy wiatru osiągały około 160 km na godzinę. W piątek bez prądu pozostawało tam ponad 20 tysięcy odbiorców. W usuwanie skutków żywiołu zaangażowano Gwardię Narodową i ekipy energetyczne sprowadzone z innych części USA. Teraz w faktach Włochy. 25 tysięcy osób uczestniczyło wczoraj w mszy, którą Leon XIV odprawił w porcie w Rimini na północy Włoch. W czasie homilii papież przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, które padły w tym samym miejscu 44 lata temu. Odpoczywać nie znaczy oddzielać się od samego siebie. Przeciwnie, odpoczywać oznacza spotkać się z samym sobą i pojednać się ze swoim wnętrzem, przypomniał papież Leon XIV. Mieszkańców Rimini, stolicy włoskich wakacji, zachęciłby angażowali się w działania, dzięki którym ten region będzie gościnny nie tylko pod względem wypoczynku i rozrywki, ale także dla ducha. Oprawę dla wczorajszej mszy przygotował 650-osobowy chór. Przed wizytą we włoskim Rimini papież odwiedził także Republikę San Marino. A na koniec tego wydania wracamy do Polski. Jak wygląda tradycyjne góralskie wesele? Okazję do jego poznania mają turyści odwiedzający w ten weekend Zakopane. To już taki zwyczaj na początku Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Tym razem zainscenizował go zespół imienia Bartusia Obrochty.
9: Otwieramy festiwal weselem góralskim. Przygotowaliśmy go w sposób bardzo tradycyjny, tak jak to dawno było. No, ta młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
10: Muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie. No i taniec góralski, śpiew, no i petacki śpiew, to wiecie jak ono zajęło. Otwierajcie drzwi, otwierajcie wrota, wieziemy młodego ze starego złota, jak młodo pani posyło druski, druzbów po młodego.
0: Mówili kierownik zespołu Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich potrwa do 27 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: i stoiska, no też niestety wszystko straty.
1: Tutaj głównie były ubrania.
0: Tu były ubrania, obuwie, słodycze były obok również też. To są kolosalne straty.
2: Teren, na którym doszło do pożaru, jest własnością prywatną. Miasto poinformowało, że poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich. Ciąg dalszy sprzątania po burzach i towarzyszących im wichurach zaplanowano na dzisiaj w Warszawie. Strażacy w samej stolicy interweniowali od wczoraj setki razy. Silny wiatr powalił dziesiątki w warszawskich parkach. Z tego powodu zamknięty był m.in. stołeczny ogród zoologiczny.
3: Wiało mocno, okna trzaskały, to mnie na pewno zaskoczyło.
4: Co zwróciło uwagę?
3: Na trzaskające okno.
4: Tak silny wiatr?
3: Tak.
4: A tutaj dookoła? Na ulicach Warszawy?
3: No, jakieś liście, gałęzie trochę leżały.
4: To już czuć trochę jesieni, może w tej pogodzie?
3: No, myślę, że już ku temu to zmierza.
5: No, raczej takie późne lato polskie, jeszcze będzie ciepło.
4: Są uszkodzone też samochody, tutaj obok po prostu drzewa przewróciły się na te samochody.
5: Współczuję właścicielom. Tak teraz może to być po prostu pan czy pani, któremu drzewo się zawaliło na auto.
2: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzisiaj pogoda powinna być spokojniejsza. Burze wrócą na początku nowego tygodnia, przede wszystkim w północnej Polsce. Około 20 osób przyszło wczoraj na drogę do Morskiego Oka, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Przeszło 3 razy więcej było jednak tych, którzy postanowili bronić górali i transportu konnego.
6: Widziała pani, że biznes tu można robić i zdecydowali się, że będziecie tu pracować. Na pewno. Na pewno się to nie uda. Na pewno.
7: Przyszliśmy tutaj na protest. Nawet gdybyśmy chcieli merytorycznie porozmawiać, to nie jest to możliwe, ponieważ my tutaj w sprawie koni, panowie o korporacji, o tym, jak jesteśmy opłacani przez nie wiadomo kogo.
8: Transportu koni nie będzie, XXI wiek mamy, konie już wystarczająco popadały tutaj na trasie. Po 2-3 latach są sprzedawane do rzeźni, wyeksploatowane. Park Narodowy też nie widzi potrzeby zapewnienia tym koniom bytu.
2: Mówili przedstawiciele obu stron. Policja starała się nie dopuścić do bezpośredniej konfrontacji. W pewnym momencie usunęła jednak siłą obrońców praw zwierząt z drogi, po tym jak nie wykonywali poleceń funkcjonariuszy.
9: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: 3 konkurencje na rynku w Katowicach. Wczoraj kibice mogli poczuć lekkoatletyczne emocje w samym centrum miasta. Dziś emocji jeszcze więcej. Areną zmagań Stadion Śląski w Chorzowie. W planach 14 konkurencji zaliczanych do diamentowej ligi. Na starcie światowe i polskie lekkoatletyczne gwiazdy. Patryk Serwański porozmawiał z Klaudią Kazimierską, która chce spróbować dziś pobić rekord kraju w biegu na 1500 metrów.
10: Wiemy już, że będziesz próbowała pobić rekord Polski. No to jest zadanie. Pewnie niełatwe, jak zawsze, kiedy bije się jednocześnie swój rekord życiowy. Jesteś przygotowana?
11: Na pewno, no myślę, że Birmingham tak też mi otworzyło, że mogę, że jeszcze bardziej, ale wiadomo, rekord jest zwany rekordem, dlatego że nikt go jeszcze wcześniej nie pobił i że jeszcze nikt nie pobiegł tak szybko, więc na pewno to będzie dla mnie wyzwanie i też przygotowuję się mentalnie na to, że to będzie bardzo ciężkie wyzwanie, bo oczywiście, tak jak mówię, ja jeszcze tak szybko nie biegałam, ale chciałabym się po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy po prostu mogę tak szybko pobiec. Emocjonalnie jestem gotowa na to i jestem przygotowana na ten ból, który będzie w trakcie tego biegu, na to zmęczenie, które będzie w trakcie tego biegu. Teraz bardziej po prostu jestem podekscytowana na to, żeby właśnie przetestować swoje możliwości.
2: Początek memoriału o 14:00 otworzy go konkurs Rzutu Młotem. A kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody.

Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

you to do is just treat me. Hold me tight.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam się i zapraszam wszystkich słuchających.
2: Fakty w RMF FM jest 7.
1: Tragiczny poranny wypadek na drodze numer 91 na Pomorzu. W miejscowości Narkowy zginęły 2 osoby. 3 odniosły rany. Lekarze walczą o życie małego dziecka potrąconego w

0: lat. I jeszcze jedna informacja z dróg. Nieprzejezdna jest krajowa 46 na trasie Nysa-Opole. W pobliżu Mależowic Wielkich zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Tu utrudnienia mogą potrwać do godziny. Jesteście dziś w podróży? Uważajcie na siebie i innych. Polskie siatkarki bez straty seta wygrały z Węgierkami w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Na hali w Stambule nie poszło jednak tak gładko, jak tego oczekiwaliśmy. Trudne dla naszych pań starcie na tureckim parkiecie zrelacjonuje dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański.
1: Pierwszy set dawał nadzieję na to, że Polki szybko zejdą do szatni ze zwycięstwem w kieszeni. Wynik 25-12. W drugiej partii prowadzenie 8-1. Nic tylko utrzymać ten wiatr w siatkarskich żaglach. Jednak nasza gra wyglądała coraz gorzej, a Węgierki to wykorzystały. Doprowadziły do remisu po 21 w końcówce. Próbowały urwać tego seta, ale Polki górą 26-24. W trzecim secie znów były problemy, ale Polki wygrały 25-20.
2: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszę fakt, że tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę na tej, więc to jest dla nas najważniejsze.
1: Oceniała Magdalena Jurczyk. Drugi mecz Polek jutro i to ponownie będzie starcie z niżej notowaną reprezentacją. Tym razem biało-czerwone zagrają z Łotwą.
0: Iga Świątek odpadła niestety w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z Amerykanką Jessica Pegulą 5-7, 6-4, 4-6. Świetne widowisko trwało aż 2 godziny 47 minut. Półfinałowa porażka oznacza, że w światowym rankingu Świątek spadnie na 8 miejsce.
3: Fakty i weekend w RMF FM.
0: Dzisiaj przez Zakopane przejdzie barwny korowód uczestników 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wczoraj można było obejrzeć tradycyjne góralskie wesele, które co roku rozpoczyna festiwal. To oczywiście inscenizacja, która pokazuje m.in. nieznane gdzie indziej w Polsce wypytowiny.
4: Wypytowiny to jest moment, kiedy młodo pani wysyła pytacy, druski po młodego pana, który potem razem z nimi przyjedzie i odbędzie się już potem błogosławieństwo.
5: No właśnie takie tradycyjne wesela to całe są, zwłaszcza jak no, górole są, żenią się, nie? Górol z górolką to na pewno tak, musi być, muszą być pytace, druski, druzbowie, starostowie, no i panie z góralski śpiew.
0: Mówili kierownik zespołu imienia Bartusia Obrochty, Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut, a rozmawiał z nimi nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki. Pytamy o pogodę. Pytamy, jaka aura. Najlepsza pogoda na południu Polski. Im dalej na północ, tym więcej opadów i burz, prognozuje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam.
1: Jest ósma.
2: Wypadek w Narkowach w Pomorskiem. Nowy, tragiczny bilans zderzenia dwóch aut. Pomyłkowy alarm na Lubelszczyźnie. Błąd był powodem wycia syren słyszalnego w Zamościu i okolicach. Wyścig kolarski plus cała seria remontów utrudnią kierowcom jazdę w Warszawie. Strajk powodem kilkugodzinnej blokady lotniska w stolicy Norwegii. Dwie osoby nie żyją, 5 zostało rannych. To tragiczny bilans wypadków w Pomorskiem. Jak informowaliśmy, nad ranem w Narkowach na krajowej drodze nr 91 zderzyły się dwa samochody. Reporter RMF FM Michał Radkowski zbiera informacje na ten temat. Witamy serdecznie, Michale. O której godzinie rozegrała się ta tragedia?
3: Do wypadku doszło przed 4 nad ranem. Autami podróżowało 7 osób. Wiadomo, że samochody zderzyły się za Tczewem na jezdni w kierunku miejscowości Gniew. Jak informuje policja, jedno auto jest całkowicie rozerwane. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety dwóch osób nie udało się uratować, pozostałe są ranne. Teraz droga nr 91 jest zablokowana, służby kierują auta na objazdy. Utrudnienia mogą tu potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Dziś ma zostać przesłuchany sprawca wczorajszego tragicznego wypadku w Krakowie. Po południu na ulicy Nadwiślańskiej kierowane przez niego auto uderzyło w idących chodnikiem dwoje dorosłych.

0: Rano prowadzony był na Lubelszczyźnie tak zwany cichy test systemu alarmowego. Teoretycznie syreny nigdzie nie powinny być słyszalne, ale w części województwa omyłkowo je włączono. Centrum Kryzysowe Wojewody zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju. Największe lotnisko Norwegii, Oslo Gardermoen, zamknięte na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Linie lotnicze Norwegian odwołały ponad 70 rejsów, w tym do Krakowa. Strajkujący żądają podwyżek i lepszych warunków pracy. Dużo zmian czeka przed południem kierowców w Warszawie. Pół godziny temu rozpoczął się tam wyścig kolarski. Dochodzi do tego spiętrzenie wakacyjnych remontów. Stołeczne ulice patroluje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Gdzie na pewno pojawią się utrudnienia?
1: Dzień dobry. Najwięcej zmian jest na Moście Świętokrzyskim. Kierowcy do 20 nie będą mogli wjeżdżać na jezdnię mostu w kierunku Pragi. Pozostałe trasy wokół mostu, czyli m.in. Wybrzeże Szczecińskie i Wał Międzyszyński, będą zamykane w najbliższych godzinach etapami do 13.30. Tak zapowiada organizator wyścigu. Marek Rutkiewicz.
2: Tutaj pracę wspólnie z policją, wspólnie tutaj z zarządem komunikacji. Mamy wypracowane śluzy, żeby mieszkańcy mogli swobodnie przez trasę przejechać, objazdy, dlatego też jest w tych porannych godzinach.
1: Do jutra, do 5 rano za to potrwają utrudnienia na Wisłostradzie, czyli na jednej z głównych tras w stolicy. Tam na wysokości Zamku Królewskiego wyłączona z ruchu jest jezdnia w stronę Mokotowa. Kierowcy muszą korzystać z drugiej jezdni i tam jeździ się trudniej, bo tylko jednym pasem.
0: O pasach i pasmach kłopotów w stolicy przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl w zakładce regiony. Kolarze życzymy radości ze świetnych wyników, no i kierowcy też z pewnością ucieszą się z jak najszybszego ukończenia kolarskiego wyścigu w Warszawie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów...

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Olewski. Zapraszam słuchaczki i słuchaczy. Tragiczny, niedzielny poranek na polskich drogach. Kolejne zachodnioeuropejskie obietnice wsparcia dla walczącej Ukrainy. Ci wspaniali sportowcy zaklęci w maszynach, czyli igrzyska robotów w Chinach. Zawody człekokształtnych, sztucznych zawodników to jednak ciągle margines. Dziś czekamy na kolejny człowieczy wyczyn. Tyczkacza Armanda Duplantisa. Mistrz świata wystąpi w Chorzowie. Szczegóły w faktach sportowych. RMF FM. Jedna osoba zginęła na Krajowej 11 w pobliżu Konkolewic w Wielkopolsce. Pomiędzy Chodzieżą a Obornikami samochód osobowy zderzył się z busem. W miejscu wypadku pojazdy przepuszczane są wahadłowo. Wciąż zablokowana jest Krajowa 91 pomiędzy Tczewem a Gniewem w Pomorskiem. W Narkowach w zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Uważajcie na drogach.
2: Świat w faktach.
1: Do 37 wzrosła liczba rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,9, które nawiedziło minionej nocy wschodnią Japonię. Silne wstrząsy odczuwalne były w Tokio, trwały około 20 sekund. Nie odnotowano zakłóceń w pracy kilkunastu japońskich elektrowni atomowych. Opóźnione były niektóre pociągi ekspresowe. Zachód deklaruje większe wsparcie dla Ukrainy i przyspieszenie dostaw broni. Prezydent Francji Emmanuel Macron po telefonicznej rozmowie z ukraińskim przywódcą Wołodymirem Zełenskim zapowiedział szybsze dostawy dla Kijowa, m.in. pocisków przechwytujących. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul podczas wczorajszej wizyty w Kijowie obiecał dodatkowe 50 milionów euro na pomoc humanitarną i 10 milionów euro z natowskiego pakietu pomocy dla Ukrainy. Rosja wykorzystuje każdą okazję, by atakować również ludność cywilną. Raz jeszcze składam szczere kondolencje w związku z ofiarami w pana rodzinnym mieście. Oczywiście taki był właśnie zamiar Rosji, by uderzyć osobiście w pana oraz w pana kraj. Będziemy was wspierać nie tylko latem, ale także zimą. Zwrócił się do Wołodymyra Zełenskiego Johann Wadephul. Szef niemieckiej dyplomacji nawiązał do piątkowego krwawego ataku Rosji na dom handlowy w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście ukraińskiego przywódcy. Zginęło tam 16 osób, a

0: Postępu naukowego i technologicznego. Czuję z tego powodu ogromną dumę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Podczas pierwszych konkurencji wiele robotów miało problemy z utrzymaniem równowagi i przewracało się na trasie. Niektóre upadki kończyły się bardzo widowiskowo, sypiącymi się iskrami i ogniem. No takie czasy, gdy Usaina Bolta wyprzedza Usain Bolt.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Fakty sportowe dla ludzi i o ludziach przedstawi Patryk Serwański.
3: Iga Świątek odpadła z turnieju tenisowego w Cincinnati. W półfinale przegrała z Jessicą Pegulą. Panie zbliżyły się do granicy 3 godzin spędzonych na korcie. Rozegrały 3 sety, ostatecznie Amerykanka górą. Wczoraj 2 konkurencje diamentowej ligi na rynku w Katowicach. Dziś 14 kolejnych już na stadionie śląskim w Chorzowie. Ten weekend to na Śląsku lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej. Na trybunach dziś 1000 fanów i szansa na to, by obejrzeć w akcji największe gwiazdy królowej sportu. Choćby rekordzistę świata w skoku o tyczce, Armanda Duplantisa.
4: The stadium's amazing.
3: Ten piłkarski stadion jest niesamowity, publiczność obdarza nas miłością, ogromnym wsparciem. Kocham tutaj być. Mam wrażenie, że na przestrzeni lat zbudowałem bliską relację z tym meetingiem, publicznością i tym miejscem. Tak mówił reprezentant Szwecji. Na listach startowych także nasze gwiazdy. Dziś na dobry wynik w biegu na 100 metrów liczy Ślązaczka Ewa Swoboda.
5: Ten start bardzo poważnie traktuję, bo jestem u siebie i no chciałabym się po prostu z jak najlepszej strony pokazać.
3: W piłkarskiej ekstraklasie wczoraj komplet remisów, najwięcej goli we Wrocławiu. Wynik meczu Śląska z Widzewem Łódź to 3-3. W meczu Piasta Gliwice z Legią Warszawa gospodarze z golem na 1-1 w doliczonym czasie gry.
6: Myślę, że mogliśmy wyciągnąć jeszcze trochę więcej, co nie znaczy, że nie uważam finalnie rezultatu za sprawiedliwy.
3: To trener Piasta Daniel Myśliwiec. Remisem 1-1 zakończył się też pojedynek Korony Kielce z Motorem Lublin. Real Madryt wygrywa swój inauguracyjny mecz w Lidze Hiszpańskiej 2-1 ze Spaniolem. Zwycięski gol strzelony w 90 minucie, a strzelił go Carlos Espi. W Anglii od porażki sezonu rozpoczęły czerwone diabły. Manchester United przegrał 0-2 z Hull City. Ruszyła także włoska Serie A. W pierwszym meczu gol Piotra Zielińskiego. Inter wygrał z Moncą 4-1.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Pewnie przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam do słuchania. Można już przejeżdżać drogą krajową numer 91 w Narkowach w Pomorskiem. Rano wydarzył się tam makabryczny wypadek. Uzyskaliśmy kolejne szczegóły tragedii. El Niño znaczy chłopczyk, ale niech nas nie zwiedzie to zdrobnienie. Zjawisko w tym roku nabiera mocy. Wyjaśnimy, co to oznacza. Lekkości życzymy naszym lekkoatletom. Szczegóły w faktach sportowych. RMF FM. Droga krajowa numer 91 między Tczewem a Gniewem w Pomorskiem jest już przejezdna. Przed czwartą rano w Narkowach doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch samochodów. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne i przebywają teraz w szpitalach. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry,
2: witam. Co wiemy o okolicznościach tego koszmarnego zdarzenia?
3: Do tego wypadku doszło na prostym, szerokim odcinku drogi. Od kilku dni obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-letnia kierująca Audi podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku.
3: Mówi nam młodszy aspirant Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Kobieta podróżowała z dwoma mężczyznami, obaj mieli 29 lat, obaj zginęli. Jeden z nich, jak nieoficjalnie ustaliłem, był jej mężem. Pozostali poszkodowani podróżowali drugim autem, któremu kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa, zarówno karetkami, jak i śmigłowcem lotniczym pogotowia ratunkowego. Zabrano ich do szpitali w Gdańsku i Kwidzynie. W tym samym miejscu kilka miesięcy temu również doszło do śmiertelnego wypadku. Także zginęły wtedy dwie osoby.
2: Kierowcy, uważajcie również w Wielkopolsce. Służby zablokowały przejazd krajową 11 w Konkolewicach. To odcinek Chodzież-Oborniki. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, w zderzeniu auto osobowego i busa zginęła tam jedna osoba. I jeszcze jedna informacja z dróg. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów na drodze numer 84 w Stewkowej na Podkarpaciu. To trasa Lesko-Ustrzyki Dolny. Tam policja kieruje teraz ruchem.
5: Gorące fakty RMF FM.
2: El Niño to zjawisko polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. To definicja. A w tym roku może być to zjawisko najsilniejsze w historii, ostrzega brytyjskie biuro meteorologiczne. Co oznacza ten alert, wyjaśni londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: El Niño zmienia temperaturę Pacyfiku, zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym globie. Proces ten zwiększa ryzyko występowania gwałtownych burz, fal upałów oraz ulewnych deszczy. Możemy się spodziewać największego El Niño od 100 lat, co podwyższy temperaturę oceanu nawet o 3 stopnie Celsjusza, mówi profesor Adam Scaife, odpowiedzialny za długoterminowe prognozy w brytyjskim biurze meteorologicznym. Jak dodaje, zjawisko to pojawia się cyklicznie co kilka lat, ale tegoroczne prognozy zwiastują gwałtowne wahania pogody, które mogą zaburzyć produkcję żywności i organizację handlu międzynarodowego.
2: El Niño to po hiszpańsku dzieciątko, chłopczyk. W tym roku, jak słyszymy, to raczej chłopczysko. Rodzice, żłobek, system wychowawczy. Kto odpowiada

0: o godzinie 11 w restauracji Ramki przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Udział bezpłatny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Fakty sportowe prezentuje Patryk Serwański.
3: Memoriał Kamienic-Kolimowskiej już dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obsada lekkoatletycznej imprezy, no bardzo mocna. W wielu konkurencjach można ją porównać do tego, co dzieje się choćby w decydujących momentach Mistrzostw Świata. Bardzo wymagające rywalki będzie miała na przykład w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
4: Organizator nie ułatwił mi zadania, jeżeli chodzi o zajmowanie wysokich miejsc, bo wiadomo, że przed swoją publicznością chciałabym się dobrze zaprezentować, plus ja też walczę o punkty, żeby dostać się do finału Diamentowej Ligi. No ale cóż, rozumiem, no mam nadzieję, że po prostu damy fajne show, że jakoś ja sobie z tym poradzę i też nie się na tą polską publicznością. No jednak, bo nie powiem, że uda się wygrać, ale zająć po prostu wysokie miejsce.
3: A poważny cel postawiła sobie z kolei Klaudia Kazimierska. Ona chce poprawić rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Początek imprezy o 14. Biało-czerwone siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0. Pierwszy mecz Mistrzostw Europy nie okazał się jednak spacerkiem. Pierwszy set wygrany bardzo łatwo, no ale w kolejnych było już zdecydowanie trudniej. Także z powodu słabszej gry naszych pań.
5: Nie wydaje mi się, że robiłyśmy dużo błędów, tylko po prostu zaczęło nas podbijać. Gdzieś tam te rozwiązania w ataku, że były po prostu bardziej czytelne.
3: Podsumowała Monika Lampkowska. W innym meczu naszej grupy Słowenki wygrały 3-0 z Niemkami. Piłkarskie emocje we Wrocławiu. Śląsk zremisował w Ekstraklasie z Widzewem Łódź 3-3. Łodzianie od 7 minuty w 10 po czerwonej kartce dla Wiśniewskiego. Mimo to prowadzili 2-0, później 3-1. Ostatecznie remis. Śląsk wyrównał w 89 minucie. Później jeszcze kontrowersyjna decyzja sędziego, bo wydaje się, że Widzewowi należał się rzut karny.
6: Szkoda, wiemy, że 3 punkty były blisko jeszcze w takich okolicznościach. Byliśmy w osłabieniu, więc nabieramy ten punkt, ale patrząc na okoliczności, jeszcze na tą kontrowersję w ostatniej akcji meczu, jest niedosyt.
3: Mówił obrońca Widzewa Mateusz Żyro. A piłkarze Bayernu Monachium zdobyli Super Puchar Niemiec, pokonali 2-1 Borussię Dortmund.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Przychodzi językoznawca do piłkarza.

RMF On. Tym na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: Zachęcam do słuchania. Brawura doprowadziła do makabrycznego wypadku w Krakowie. Szacowane są straty po pożarze w małopolskim Ojcowie. Energetycy wciąż przywracają prąd po wichurach na Podlasiu. Oko za oko, wet za wet, cła za cła, czyli amerykańsko-kanadyjska wojna taryfowa. Ewa Swoboda ze zdobytymi medalami i nowymi ambicjami. Posłuchajcie wywiadu ze sportsmenką podczas lekkoatletycznego memoriału. Nadmierna prędkość była przyczyną wczorajszego koszmarnego wypadku na ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie, informuje prokuratura. Przed godziną 18 26-letni kierowca stracił panowanie nad autem, wjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko wciąż walczy o życie. Na linii nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, co więcej wiadomo o stanie niemowlęcia?
3: Dziecko, które ocalało w wypadku, znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym. 26-letni Hubert B., kierowca samochodu, który doprowadził do tragedii, od wczoraj przebywa w policyjnym pomieszczeniu zatrzymań. Prawdopodobnie jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej Kraków-Podgórze, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Prokuratura poinformowała także, że policja zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków sobotniego wypadku.
2: Otrzymujemy sygnał o zdarzeniu busa i samochodu osobowego na drodze ekspresowej S8 na wysokości Zielonki w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Białego Stoku. Eksperci szacują straty i ustalają przyczyny nocnego pożaru w centrum Ojcowa w Małopolsce. Ogień pojawił się tuż przed północą i objął obiekty gastronomiczne oraz samochód dostawczy. Strażakom udało się zabezpieczyć znajdujące się obok drewniane zabytkowe budynki. W wyniku pożaru nikt na szczęście nie ucierpiał. 18 tysięcy odbiorców pod Podlaskiem wciąż nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Energetycy cały czas usuwają skutki awarii spowodowanych przez wiatr. Wczoraj w regionie energii elektrycznej nie było w 120 tysiącach gospodarstw. Na początku przyszłego tygodnia rząd Kanady przedstawi zasady pomocy dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami, poinformował premier Mark Carney. To reakcja władz w Ottawie na 50% cła nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Obejmują one wino, meble, produkty mleczne, cement, odzież, wędki oraz sprzęt hokejowy. A szef kanadyjskiego gabinetu zapowiada taryfy odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych. Nasza odpowiedź obejmie przede wszystkim takie sektory jak stal, nabiał, sprzęt AGD, maszyny rolnicze, przemysł papierniczy i elektronikę. Kanadyjskie cła mają wejść w życie 8 września. Do tej handlowej wojny odniósł się dzisiaj prezydent USA. Kanada chce czerpać korzyści z bycia stanem, nie będąc nim. Koniec z tym. Twardo wyraził się Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jeszcze 8 dni do końca wakacji. Jak wypocząć w pełni? Już za moment odpowie nam Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny w internetowym radiu RMF24. Marek, widzę, zrelaksowany, sam daje przykład. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzisiaj zadam trochę przewrotne pytanie. Czy możliwy jest wakacyjny wypoczynek bez stresu? Podpowiem, jak radzić sobie z urlopowymi stanami napięcia. Ustalamy też, że jak wyjeżdża ciało, to głowa nie zostaje w pracy. Oczywiste? No to zastanowimy się nad tym, jak to jest w praktyce. Zaprosiłem psychiatrę, doktor Karolinę Grządziel. Także z pewnością będzie trochę cennych rad dotyczących tego, co robić, żeby zapomnieć o wszystkich powodach do niepokoju i relaksować się skutecznie. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: Także w niedzielę, jak co dzień. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
5: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Początek lekkoatletycznych emocji już za 3 godziny. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie memoriał Kamili Skolimowskiej. Na listach startowych gwiazdy, także medaliści i medalistki niedawnych Mistrzostw Europy. Z jedną z takich utytułowanych zawodniczek spotkał się nasz dziennikarz Patryk Serwański.
6: Ewa Swoboda przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dzień dobry, Ewa.
7: Dzień dobry.
6: Rozmawialiśmy jakiś czas temu, zastanawiałaś się pewnie, w jakich warunkach tutaj przyjedziesz. No przyjeżdżasz z nowymi medalami. Super sprawa.
7: Bardzo super, jestem bardzo z siebie dumna i no te medale dają po prostu takiego kopa jeszcze dodatkowego do tego, że mogę, że wiem, że jestem w stanie.
6: Pytanie o obsadę.

iPad i lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM.
2: Zachęcam do słuchania. Wiemy, co dalej z Polakami poszkodowanymi w katastrofie autokaru na Węgrzech. O ich stan dowiadywali się nasi lekarze wysłani do węgierskich szpitali. Pożar pojazdu służącego do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Sprawa może mieć podtekst. Dowiecie się jaki. W faktach także o wichurach nękających Litwę oraz Łotwę, a także o oczekiwanych przez kibiców meczach piłkarskiej ekstraklasy. Trzech dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poleciało na Węgry, aby się dowiedzieć, kiedy będzie możliwy transport kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru, ustalił dziennikarz RMF FM. Tydzień temu, w nocy, z soboty na niedzielę, autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3. 12 osób zginęło, a 47 zostało rannych. Na linii faktów Michał Dobrowicz. Michale, co ustalili dodatkowi polscy lekarze?
3: Na razie jest decyzja, że trzy najciężej ranne osoby zostają w węgierskiej szpitalach. Polscy lekarze spotkali się z lekarzami i z ordynatorami z Węgier, a także z członkami zespołu pomocy humanitarno-medycznej. Rozmawiali też z rodzinami polskich pacjentów. Postanowienie dzisiaj jest takie, że lekarze węgierscy robią dokładnie to, co byłoby wykonywane w naszych lecznicach. Wobec tego polski rząd czeka z transportem tych trzech rannych osób, aż stan tych pacjentów będzie lepszy i będzie to dla nich bezpieczne. W tym tygodniu samolotami polskiego lotniczego pogotowia ratunkowego i rządowymi maszynami przetransportowano do kraju 35 osób rannych w wypadku autokaru. Część tych osób wciąż jest w szpitalach na Podkarpaciu.
2: Pożar samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, dowiedział się reporter RMF FM. Około drugiej w nocy zapalił się pojazd służący do transportu zwierząt w Groniu na Podhalu. Policja wstępnie zakwalifikowała to zdarzenie jako podpalenie, a użytkownicy ocenili straty na 500 000 zł. Członkowie DIOZ-u uczestniczyli wczoraj w proteście przeciwko wykorzystywaniu koni do przewozu turystów nadmorskie oko w Tatrach. Ponad 500 000 gospodarstw domowych na Litwie i Łotwie nie ma elektryczności po gwałtownych burzach i wichurach, które wciąż przechodzą nad tymi nadbałtyckimi krajami. Są też ofiary śmiertelne. Jedna osoba zginęła w łotewskiej Jełgawie. Silny wiatr doprowadził tam do zawalenia się konstrukcji budowlanej. Z kolei w litewskiej wsi Mazjonys ratownicy znaleźli ciało mężczyzny pod powalonym drzewem. W obu krajach wiele tras jest zablokowanych. Służby ratunkowe mają problemy z dotarciem do potrzebujących.
4: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
2: Uwaga na osy, pszczoły czy szerszenie. Ich urządzenia mogą zagrażać życiu, alarmują lekarze. W skrajnych przypadkach wywołują wstrząs anafilaktyczny.
5: Pojawia się duszność, obrzęk krtani, wymioty, ból brzucha. Może dojść do spadku ciśnienia i utraty przytomności. Bez podania leku ciężki wstrząs anafilaktyczny może skończyć się śmiercią.
2: Przestrzegała profesor Ewa Czarnobilska, szefowa Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajrzyjcie na portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Opisujemy tam historię trenera personalnego z Wielkiej Brytanii. Ledwo uszedł z życiem po urządzeniu przez szerszenia. Jedna rzecz go uratowała. Czy w końcu uda się nie stracić bramki? Zastanawiają się nad tym zapewne kibice GKS-u Katowice. Gieksa w każdym meczu tego sezonu w lidze i eliminacji europejskich pucharów traciła przynajmniej jedną bramkę.
6: Sytuacja taka, kiedy gra się na zero z tyłu, jest zawsze dużą satysfakcją w klubie, pracy sztabu i zespole. Taki wymierny przykład solidności i rzetelności. Jeszcze nad tym pracujemy. Jeszcze żeśmy tego nie dokonali.
2: Zwraca uwagę trener GKS-u Rafał Górak. O 17.30 jego piłkarze zagrają z Wisłą Płock. Wieczorem mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Zaczynam jednak w Radomiu o 14.45. Radomiak podejmie Zagłębie Lubin. Zapraszamy na kolejne fakty RMF FM. Za godzinę opowiemy o sporach wokół przeznaczonego do zabaw dla dzieci Titanica. Jednych oburza ta dmuchana zjeżdżalnia, inni mówią, że to dęta sprawa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tutaj Daniel Dyk, tutaj program Pod Słońcem RMF FM. No i na dzień dobry.

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Red light.
1: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Wszystko co ważne w tę niedzielę ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Zapraszam wszystkich słuchających. Brak prądu doskwiera mieszkańcom w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Opiszemy na przykładzie skutki niedawnych wichur. Surowe kary za rozpowszechnianie treści wulgarnych, obscenicznych i brutalnych, czyli od dziś stop patostreamingowi. Zakaz kąpieli w Bałtyku, w miejscowościach w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Podamy gdzie konkretnie i z jakiego powodu. Ponad 20 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po wichurach z nocy z piątku na sobotę. Głównie w centralnej i północno-wschodniej Polsce, m.in. w rejonie Warszawy, Białegostoku i Ostrołęki. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z mieszkańcami mazowieckiego Komorowa.
3: Tutaj w okolicy to była duża wichura?
4: Tak, tak duża. Kilka drzew było zwalonych.
3: Jeszcze są tutaj dookoła ślady?
4: Tam dwa drzewa były zwalone. Zniszczyły płot sąsiadom.
3: Tutaj w sklepie spożywczym to duży problem.
5: Tak, bo chodzi bardziej o lodówki, o zamrażarki, o te rzeczy, które są w lodówkach, bo towary, wszystko pójdzie i bardzo stratne.
3: Jak sobie Państwo radzą tutaj w sklepie, gdy lodówki nie działają?
5: Znalezienie generatora i po prostu musieliśmy podłączać same lodówki, same zamrażarki, żeby chociaż to działało. Ale sklep zamknięty niestety.
2: Przywracanie dostaw prądu w centralnej i północno-wschodniej Polsce może potrwać do późnego popołudnia.
6: Uwaga! Korki.
2: Duże natężenie ruchu powodem zatorów na trasach S3 i A6 w Zachodniopomorskiem. Na S3 utkniecie w dwóch miejscach. Pomiędzy węzłami Goleniów Północ i Południe, na jezdni w kierunku Szczecina, sznur samochodów ma około 6 km. Drugi, 3-kilometrowy zator na tej trasie utworzył się pomiędzy węzłami Kliniska i Rzęśnica, także w stronę Szczecina. Na szóstce, 6-kilometrowy ogon aut widać przed węzłem Klucz w stronę granicy państwa. Czerwone flagi powiewają na wielu kąpieliskach na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Powodem wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Kąpać nie można się m.in. w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Władysławowie i Krynicy Morskiej. Koniec z bezkarnością twórców chorych treści w internecie. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. Patostreamerom za publikację szkodliwych materiałów grozi 5 lat więzienia. Ten ważny społecznie temat rozwinie dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale, wyjaśnij, co praktycznie oznacza nowe prawo.
7: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. Patostreaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat. Statystyki pokazują, że w 2024 roku patostream oglądał co czwarty nastolatek w Polsce.
2: Niby zwykła zjeżdżalnia dla dzieci, a kontrowersje na cały kraj. Mowa o dmuchanym Titaniku, który pojawił się na jednej z brytyjskich farm. Dlaczego nie wszystkim spodobał się ten pomysł, wyjaśni nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
8: Statek przechyla się, jakby tonął, po czym dzieci bezpiecznie zsuwają się po jego pokładzie na ziemię. Na pozór niewinna zabawa, ale krytyków, którzy uważają, że bezcześci pamięć ponad 1500 osób, którzy zginęli w katastrofie liniowca, nie brakuje.
9: There's World War II games, there's World War I video
8: games. Istnieją przecież gry o tematyce I i II wojny światowej. Dlaczego więc nie Titanic? Mówi zarządzający tą atrakcją Will Campbell Gray. Właściciele farmy, na której ustawiono zjeżdżalnię, także uważają, że podtrzymuje ona pamięć o Titaniku. Jego dmuchany pokład nadal się pochyla. Nie milknie także krytyka.
2: A na koniec zaglądamy do Chorzowa. Możemy już odliczać minuty do kolejnej edycji memoriału Kamili Skolimowskiej. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku. Wielu widzów?
10: Dzień dobry. Trybuny Stadionu Śląskiego powoli się zapełniają. Zaczynamy za godzinę na początek konkursu rzutu młotem. Od 15.30 rywalizacja w skoku o tyczce z dwoma fantastycznymi zawodnikami, Szwedem Duplantisem i Grekiem Karalisem. Po 16.00 bieg na 400 metrów. Bardzo mocno obsadzony, w tym gronie też Natalia Bukowiecka. O 17.19 z kolei bieg na 1500 metrów kobiet, w którym rekord Polski spróbuje pobić Klaudia Kazimierska.
11: Nikt jeszcze w Polsce nie biegał tak szybko. 3.54 to jest bardzo szybki wynik, jeden z najlepszych na świecie, więc chciałabym po prostu zobaczyć, jak blisko mogę tam być tego wyniku.
10: Przed 18.00 ostatnia konkurencja memoriału, bieg na 100 metrów kobiet z Ewą Swobodą, zatem 4 godziny lekkoatletycznych emocji tutaj w Chorzowie. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
2: To wprawdzie nie są igrzyska, ale olimpijska formuła pasuje do memoriału. Citius, altius, fortius. Szybciej, wyżej, silniej. W RMF FM.
6: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
1: Dodałbym słowo muzyczniej. Pod słońcem RMF FM. Daniel Dyk, dzień dobry.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Bogdan Zalewski.
2: Warto posłuchać, zachęcam. Przechodnie w Krakowie zwracają uwagę na zagrożenia w rejonie ulicy Nadwiślańskiej. To tam pędzący kierowca doprowadził do rodzinnej tragedii. Prezydent Ukrainy nie ogląda się na polskie obawy i protesty. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W faktach także lekkoatletyka. Połączymy się ze stadionem w Chorzowie. Dziennikarz RMF FM śledzi memoriał Kamili Skolimowskiej. Na jutrzejszy poranek zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 26-latka, który spowodował wczorajszy śmiertelny wypadek w centrum Krakowa, ustalił reporter RMF FM. Przypomnijmy, pędzące auto z czterema osobami w środku zjechało z drogi na chodnik i uderzyło w małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją. Niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Nasz dziennikarz rozmawiał z przechodniami na miejscu tragedii w dzielnicy Podgórze.
3: Też tutaj chodzę z dzieckiem na spacer i tak dalej, no to teraz jest strach w ogóle tutaj wyjść z domu.
4: Tak pędzą tutaj?
3: Bardzo, bardzo. I to nie tylko tutaj, tam też koło parku, stacja Zabłocie, też tam z psem wychodzę. I też z 2 tygodnie temu była taka sytuacja, że obok przejścia ledwo przejechali. Dwóch jakichś młodych, ledwo weszli w zakręt. Niestety, to była kwestia czasu. No przykro, że musiało do tego dojść. Miejmy nadzieję, że teraz w końcu jakoś to uregulują, nie wiem, jakieś progi zwalniające tutaj muszą ustawić. To nie może tak zostać.
2: Usłyszał Paweł Konieczny w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, która wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Zełenski powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Do Grecji napłynęła nowa fala upałów. Termometry mogą tam w najbliższych dniach pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Skwar w Grecji utrzyma się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
5: To dzieje się teraz.
2: Rozpoczyna się memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie na Stadionie Śląskim. 4 godziny lekkoatletycznych wrażeń. Na miejscu jest Patryk Serwański, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Zaczynamy od konkurencji, w której startowała patronka memoriału.
6: Dzień dobry. Rzut młotem. Przypomnę, Kamila Skolimowska została w tej specjalności sensacyjną mistrzynią olimpijską w Sydney w 2000 roku. Dziś tu w Chorzowie rywalizacja w świetnej obsadzie. U panów na przykład świeżo upieczony mistrz Europy Węgier Bencze Halasz, świetny Kanadyjczyk Ethan Katzberg czy Paweł Fajdek, który w memoriale Kamili Skolimowskiej startuje już po raz 16. Po zakończeniu tej sportowej rywalizacji, no będzie miał tutaj zresztą kolejne obowiązki.
7: Później możemy też skupić się na tym, żeby sobie pooglądać zawody. Będę chodził po trybunach, będę odwiedzał kibiców.
6: Podobne plany ma na przykład Piotr Lisek. Tyczkarz jest kontuzjowany, ale jest tutaj na miejscu właśnie z uwagi na kibiców. Z Chorzowa Patryk Serwański.
2: Tradycyjny korowód i wybór najpiękniejszego wieńca to najważniejsze punkty dożynek powiatu skierniewickiego. Tegoroczne odbywają się w Sierakowicach Prawych. W programie są warsztaty, koncerty, wspólna zabawa, a prawdziwe pyszności serwuje koło gospodyń wiejskich Ludwiczoki i Mokra.
8: Mamy zupę goulaszową, mamy kapustę sołtysową i najlepsze ciasta, mamy pajdę ze smalcem i pysznym ogórkiem, deskę wędlin.
9: Gołąbki, mamy pierogi potrójne, mamy pierogi z serem, ale też mamy barszczyk czerwony z łóżkami, także serdecznie zapraszamy.
10: Moje ulubione, sernik, tradycyjny sernik, paseczki z lukrem, normalnie z pysznego, tłustego, białego sera. Mamy jeszcze pyszny żurek i leczo, właśnie się podgrzewa, więc zapraszamy.
2: Normalnie chce się być degustatorem na takich dożynkach, prawda? No i popróbować wszystkiego. Wszystkiego skierniewickiego. To wszystko w menu tych faktów RMF FM. Serdecznie zapraszam na kolejne w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki. O 15:00 przywita się z wami Marlena Chudzio. Ja już bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tutaj Daniel Dyk, to jest program Pod Słońcem RMF FM. Mam wrażenie, że z pyszność...

Pakujesz się na wrasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: Zegarza już prawie godzina 15. W Studiu Faktów witamy. Marlena Chudzio jest z nami. Dzień dobry.
2: Zapraszam. 9 osób zatrzymanych po tragicznej śmierci młodego mężczyzny w Nowej Hucie. W faktach też ważne informacje dla kierowców, między innymi dla tych, którzy jadą z nadmorza. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie uczta dla fanów dyscyplin lekkoatletycznych. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Połączymy się z naszym reporterem. I wpadniemy na zakupy po skarby.
3: Od sąsiadki.
2: Krakowska policja zatrzymała 9 osób w związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W wyniku ataku zginął 36-letni mężczyzna. Ofiara miała być kibicem Hutnika Kraków. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Jak udało mi się ustalić, zatrzymane osoby mogą być powiązane ze środowiskami kibicowskimi innego krakowskiego klubu. Na ujawnionych nagraniach z monitoringu widać kilku mężczyzn atakujących 36-latka. Funkcjonariusze apelują do świadków oraz osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. W związku z pojawiającymi się spekulacjami, Wisła Kraków, której pseudokibicami mieli być zatrzymani, wydała oświadczenie, w którym stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i sprzeciwia się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tragicznym wydarzeniem. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreśla w swoim oświadczeniu Wisła Kraków.
2: Pożar samochodu osobowego na ulicy Targowej w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu trwa akcja policji i straży pożarnej. Utrudnienia w kierunku Ronda Wiatraczna mogą potrwać do 16. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Informacje o utrudnieniach na drogach zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Gdzie kierowcy będą mieli problemy?
5: Kierowcy postoją na pewno na trasie A6. Korek zaczyna się za węzłem Kijewo w Szczecinie i prowadzi w kierunku Berlina. Obecnie to 7-kilometrowy zator. Problemy z płynnym przejazdem mogą też mieć kierowcy wracający z nadmorza, a dokładnie na trasie S3 na wysokości Klinisk w kierunku Szczecina. Służby apelują o ostrożną jazdę, zwłaszcza że warunki są utrudnione z powodu wiatru i przelotnych opadów deszczu.
6: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Przenosimy się do Chorzowa. Trwa tam memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne show obserwuje Patryk Serwański.
7: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Patryk. To sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także sportowy show dla kibiców.
7: No właśnie, to wszystko mamy na Stadionie Śląskim. Z jednej strony konkursy rzutu młotem, z drugiej strony stadionu rywalizacja kulomiotów, a w grze medaliści największych imprez świata. A na bieżni mieliśmy coś nieoczywistego. Rywalizacja na 400 metrów. Na jednym torze Dawid Godziech na BMX-ie, do tego jeszcze ustawione płotki, a na drugim sztafeta gwiazd, 4x100 metrów. W składzie tej drużyny legend Marek Plawgo, Justyna Święty-Ersetic, Małgorzata Hołubkowalik i Marcin Lewandowski. No, rower jednak szybszy, 1,5 sekundy.
8: No, super doświadczenie. Od razu jak dostałam propozycję, to się zgodziłam. Nawet zbyt długo nie musiałam tego analizować. Fajnie było poczuć tą adrenalinę, taką nutkę rywalizacji.
7: Tak mówiła mi dosłownie przed chwilą Justyna Święty-Ersetic. Ze Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
2: Co dla kogoś jest zbędnym przedmiotem, to dla sąsiada może być skarbem. Zamiast to wyrzucać, można to sprzedać za kilka lub kilkanaście złotych, albo wymienić na coś innego. Z takiego założenia wyszli organizatorzy dzisiejszego Targu Sąsiedzkiego na osiedlu Słowackiego w Lublinie.
9: Można przynieść swoje rzeczy, które zalegają gdzieś tam.
10: To są mebelki do domku dla lalek.
11: Zabawki, książki, oryginalne buty.
12: Moje kasety i kolegi, disco, to co było na bazarach w 90-tych latach.
13: Posprzątał pan w szafie i na Targ Sąsiedzki.
12: Tak, dlatego że ja nie chcę mieć ich dużo.
14: Chciałabym pozbyć się troszkę zabawek. Dzieci szybko rosną, mieszkania nie. Niestety.
13: Pani na zakupy tutaj?
3: Ja na zakupy. Są wspaniałe książki, jakie są super. A teraz kijki do chodzenia. Od sąsiadki.
2: Usłyszał między straganami reporter RMF FM Dominik Smaga. A my taką sąsiedzką współpracę polecamy i do niej zachęcamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wielu tak profilaktycznie...

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Marlena Chudzio przy mikrofonie. Witamy.
2: Zapraszam. Tysiące ludzi bez prądu po przejściu burz i wichur, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce. W polskich urzędach można już dokonać transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. To chwila, na którą czekało wiele par. W faktach też memoriał Kamili Skolimowskiej i podium dla Pii Skrzyszowskiej. Tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu po wczorajszych wichurach. Tak wynika z najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii jest obecnie na Mazowszu i Podlasiu. Przywracanie dostaw energii potrwa do wieczora. Mieszkańcy mazowieckiego Milanówka skarżą się w rozmowie z naszym reporterem na brak precyzyjnych informacji na temat awarii.
3: Od kiedy państwo nie mają tutaj prądu?
4: Od wczoraj.
3: Ponad doba?
4: No niestety, jesteśmy uziemieni. Lodówka nie chodzi, kuchnia nie chodzi. No cóż.
3: To jeszcze podobno kilka godzin może potrwać do wieczora.
4: No, w żaden sposób do energetyki nie można się dodzwonić, bo jest cały czas komunikat od wczoraj, że 80 jestem w kolejce. A ja słyszałam to wczoraj, ponieważ byłam tutaj na ogródku i waliło dwa razy. No i w tym momencie światło o godzinie 7 rano już poszło.
3: Kiedy prąd zniknął?
5: Wczoraj około godziny 9 rano zniknął.
3: I cały czas nie ma?
5: Nie ma, do dzisiaj nie ma.
3: Są jakieś dodatkowe źródła prądu?
5: Usiłuję tam przeciągnąć z dużego pokoju do kuchni jakiś kabelek i na przykład gotuję na grzałce z podłogi. Nie ma innego wyjścia.
2: Usłyszał w podwarszawskim Milanówku nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najwięcej awarii po wczorajszych wichurach jest właśnie w rejonie Warszawy, a także w okolicach Białegostoku i Ostrołęki. Utrudnienia na A4 między węzłami Kostomłotu i Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku. Na drodze w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch odbywa się jednym pasem. Wahadłowo przejedziecie krajową drogą numer 51 w Dywitach w Warmińsko-Mazurskim. Między Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem zderzyły się trzy samochody osobowe.
6: To także są fakty.
2: Przełom dla polskich par jednopłciowych, które zawarły małżeństwa za granicą. Od dziś mogą w każdym urzędzie stanu cywilnego dokonać transkrypcji tego aktu. Nowe przepisy właśnie weszły w życie. Nasz reporter Michał Radkowski wyjaśni teraz, co konkretnie od dziś się zmienia.
7: Zmieniają się wzory dokumentów. Od dziś w urzędach stanu cywilnego zamiast jednego będą trzy różne formularze w zależności od tego, kto zawarł związek małżeński. Do tej pory były jedynie rubryki dane kobiety i dane mężczyzny. A teraz, zgodnie z nowymi przepisami, urzędnik wpisze imię i nazwisko w rubrykach kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.
8: Transkrypcja zagranicznego małżeństwa jednopłciowego do polskich ksiąg stanu cywilnego umożliwia formalne ujawnienie istniejącego stanu cywilnego obywateli i odzwierciedla fakt, że te dwie osoby zawarły małżeństwo zgodnie z prawem innego państwa. A to z kolei powoduje i ułatwia korzystanie z praw oraz obowiązków wynikających właśnie z pozostawania w tym związku małżeńskim.
7: Wyjaśnia adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA. Nowe wzory przygotowano tak, by odpis aktu małżeństwa zawartego poza Polską miał widoczną o tym informację.
2: W Chorzowie na Stadionie Śląskim kibice obserwują kolejne lekkoatletyczne konkurencje. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Patryk Syrwański razem ze mną. Patryku,
9: jestem.
2: Na podium swój bieg ukończyła Pia Skrzyszowska.
9: 100 metrów przez płotki, bardzo wyrównany bieg. Pia na miejscu trzecim. No jeszcze w piątkowy wieczór nasza sprinterka startowała w Lozannie. Dziś rywalizowała już w Chorzowie, a to też wymagało odpowiednich przygotowań.
10: Na szczęście czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj też świetna opieka fizjoterapeutyczna i też mój fizjoterapeuta przyjechał, żeby mi pomóc. Więc po długiej podróży wczoraj, mimo że to jest Europa, to podróż się wydłuża na kilka godzin tak naprawdę.
9: No teraz Pia pójdzie na swój kibicowski sektor, bo na stadionie są właśnie takie sektory poświęcone naszym lekkoatletycznym gwiazdom. Także Ewie Swobodzie, Pawłowi Fajtkowi czy Natalii Bukowieckiej, która już za 10 minut pobiegnie na 400 metrów. Obsada biegu z jej udziałem godna olimpijskiego finału, bo tutaj w Chorzowie są najlepsi z najlepszych. Przykład teraz bieg na 400 metrów przez płotki, w nim chociażby fantastyczny Norwek Karsten Warholm. Ze stadionu śląskiego Patryk Syrwański.
2: Na stadion śląski zajrzymy jeszcze w kolejnych faktach, a za godzinę sprawdzimy, jak przebiegają dożynki w powiecie Skierniewic. Włódzkiem i co smacznego można tam zjeść. Słyszymy się o 17:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

0: samochodem osobowym w Wielkopolsce. Do wypadku doszło na A2 między węzłami Koło i Konin Wschód w pobliżu miejscowości Wierzchy. W kierunku Poznania przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
1: Fakty ze świata.
0: Siły rosyjskie przeprowadziły atak dronów na fabrykę należącą do amerykańskiej korporacji Modlis International w obwodzie sumskim. Jak podał portal Ukraińska Prawda, rannych zostało 5 osób, nie było ofiar śmiertelnych. Przedsiębiorstwo jest producentem m.in. czekolad i ciastek. 4 z 8 turbin w węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu zostały ponownie uruchomione. Premier Peter Madziar przekazał, że budowa podwodnej zapory mającej na celu podniesienie poziomu wody w Dunaju w rejonie kanałów chłodzących zakład przebiega szybciej niż zakładano. Moc wytwórcza jest więc stopniowo zwiększana. Rumuńska elektrownia jądrowa Czarna Woda jest wyłączona z eksploatacji już od mniej więcej 10 dni, a eksperci wciąż nie wiedzą, kiedy zostanie ponownie uruchomiona. Dla porównania, u nas 2 pracujących turbin w elektrowni Paks nie trzeba było wyłączać i do środy wszystkie 8 turbin będzie działać, wytwarzając 2000 MW mocy, zapewniał węgierski premier, który wizytował elektrownię. Obiekt w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. Schroniska w całej Polsce zmagają się z tak zwaną kocią górką. To właśnie latem pojawia się tam najwięcej zwierząt. Obecnie w szczecińskim schronisku przebywa aż 145 kotów. Połowa z nich to kocięta.
2: To jest dramat. Koty w ogóle się gorzej trzymają, więc taki długi pobyt w schronisku zawsze troszeczkę wpływa na ich stan zdrowia. Tak naprawdę cały sierpień jest poświęcony kotom. Sporo jest w tym roku panleukopenii i czasem niektóre mioty przychodzą z panleukopenią. No to wtedy po prostu reżim sanitarny jest wyjątkowo wysoki. Musimy wtedy też dezynfekować wszystkie pomieszczenia, w ogóle wszystko, wymieniać kuwety, miski. No więc to też za sobą ciągnie koszty funkcjonowania.
0: Mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie i namawia do przemyślanej adopcji. Trafiają do niej tylko zdrowe zwierzęta. Obrzędy dożynkowe sprzed niemal 100 lat można było dzisiaj oglądać w Skansenie w Lublinie. Inscenizację opracowano m.in. na podstawie fotografii, a przeszłość z teraźniejszością połączyło krzesło. Mebel ze zdjęcia, dokładnie ten sam egzemplarz, służył dziś za stolik na symboliczny poczęstunek przed główną biesiadą.
3: Wieniec był niesiony przez żniwiarzy do kościoła. Tam odbywała się uroczysta msza święta z poświęceniem wieńca i ponownie orszak ruszał już do okolicznego dworu.
4: I zaczynała się biesiada.
3: Jadła nie brakowało, stoły uginały się pod jedzeniem.
5: Taka historia, jak to było kiedyś.
6: Taka świetna odskocznia od tego pędzącego świata.
7: Chcieliśmy dzieciom pokazać trochę historii.
4: Jak się dzieciom podoba?
8: Dobrze.
4: Co się podoba?
8: Że są tu huśtawki.
0: A w Muzeum Wsi Lubelskiej był reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Na wielkie emocje i świetna atmosfera na trybunach. Taki był memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna rywalizacja w cyklu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie i m.in. rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Klaudia Kazimierska wczoraj ogłosiła, że spróbuje go pobić, a dziś to po prostu na bieżni zrobiła. Jej wynik 3 minuty 55 sekund i 59 setnych.
11: Dużą presję sama sobie wykreowałam, ale ja chciałam tego rekordu najbardziej. Później chciałam też, żeby kibice tego chcieli, żeby też mnie wspierali w tym rekordzie. Ale chyba zawsze najtrudniejszą rzeczą jest wypowiedzieć swój cel na głos. I ja taką najważniejszą rzecz zrobiłam, że właśnie powiedziałam to, co chcę osiągnąć.
10: Mówiła nasza lekkoatletka. Na memoriale Kamili Skolimowskiej padło jeszcze kilka innych rekordów. Więcej o tym w faktach sportowych za godzinę. Piłkarze GKS-u Katowice w końcu nie stracili w tym sezonie bramki. Sami za to świetnie radzili sobie ze zdobywaniem goli. W Ekstraklasie pokonali 5-0 Wisłę Płock. W meczu Radomiaka z Zagłębiem Lubin bezbramkowy remis, a przed nami jeszcze emocje w Szczecinie. Pogoń podejmie Wisłę Kraków, która w tym sezonie jeszcze nie wywalczyła punktów na wyjeździe.
12: Budowanie narracji, że na wyjazdach nie wygrywamy. Tak, to jest fakt, bo były 2 mecze i takie są statystyki, ale myślę, że to trzeba trochę w dłuższej perspektywie spojrzeć na taki temat. Co trzeba zrobić? Na pewno trzeba być bardziej cierpliwym z piłką, na pewno trzeba być bardziej wyrafinowanym, jeżeli chodzi o fazy przejściowe.
10: I tak mówił trener Mariusz Jop. Na angielskich boiskach kolejni faworyci rozpoczęli ligowy sezon. Manchester City wygrał 2-1 z Bournemouth. Warto odnotować ten wynik, bo to jest pierwsza porażka Bournemouth w Premier League od 3 stycznia. Przesądził gol Guardiola w doliczonym czasie. Także Liverpool strzelił gola w tym dodatkowym czasie gry. Rzut karny Soboslaja dał remis 2-2 w wyjazdowym meczu z Newcastle.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Club. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Policja szuka uczestnika brutalnego ataku na mężczyznę w krakowskiej Nowej Hucie. Wieczorem opublikowano nagrania z monitoringu. Skrajnie prawicowa AfD chce wyjścia Niemiec z Schengen i strefy euro. W faktach także dożynki sprzed niemal 100 lat, odtworzone w lubelskim skansenie. Policja wieczorem opublikowała nagrania z monitoringu, na których widać prawdopodobnego jednego ze sprawców pobicia mężczyzny w Krakowie. 36-latek, przypomnijmy, został zaatakowany przez grupę osób na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Był bity, kopany i raniony ostrym narzędziem. Mimo pomocy ratowników zmarł w karetce. Wcześniej 9 osób zatrzymanych zostało zwolnionych przez policjantów. Przesłuchano ich w charakterze świadków. O szczegółach działań służb krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Śledczy nie znaleźli wystarczających dowodów, aby postawić im zarzuty. Policja intensywnie pracuje nad sprawą, a wśród podejrzanych mogą być osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitoring z miejsca zdarzenia zarejestrował atak kilku mężczyzn na jedną osobę. Pobitego 36-latka, fana Hutnika Kraków, znalazł przypadkowy przechodzień. Śledczy apelują do świadków zdarzenia lub osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją. Do sprawy w specjalnym oświadczeniu odniosła się Wisła Kraków, stanowczo potępiając wszelkie akty przemocy i sprzeciwiając się łączeniu klubu oraz jego społeczności z tym tragicznym zajściem.
1: Wieczorem funkcjonariusze opublikowali zdjęcia mężczyzny podejrzewanego o udział w pobiciu i proszą o pomoc w jego rozpoznaniu. Fotografię mamy na rmf24.pl. Woda znów zbiera tragiczne żniwo. W tegorocznym sezonie letnim utonęło już ponad 100 osób. To więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Szef jeleniogórskiego WOPR Krzysztof Czaplicki mówi, że do większości tragedii dochodzi w miejscach niestrzeżonych, kiedy przeceniamy własne umiejętności.
3: Ludzie zawsze starają się odpłynąć do brzegu, żeby na drugą stronę. Przecież można pływać wzdłuż brzegu. Taka sama odległość, albo jeszcze dłużej. Po co ryzykować? A jeśli już ryzykujemy, na ścianie widać u mnie, proszę, tam są takie pasy ratownicze, albo bojki SP, czyli słoneczny patrol, tak je nazwaliśmy, one naprawdę nie przeszkadzają w niczym, nie powodują oporu w wodzie. Natomiast zawsze można się chwycić, zawsze można odpocząć, zawsze może dojść do zmęczenia organizmu, dojść do przykurczy. To jest bardzo bolesne. Jeśli sobie nie umiemy z tym poradzić, to jest to też przyczyna wypadków. Toniemy w ciszy i ratownik może też nie zauważyć.
1: Wśród najczęstszych przyczyn także pływanie po alkoholu i nagły szok termiczny.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Alternatywa dla Niemiec chce wyjścia Niemiec z Schengen i strefy euro. Współprzewodnicząca partii Alice Weidel zapowiedziała, że jeśli AfD przejmie władzę, Niemcy zamkną granice i wypowiedzą umowę z Schengen. Jej zdaniem system nie zapewnia dziś odpowiedniej ochrony granic. Weidel potwierdziła też, że AfD chce rezygnacji z euro i powrotu do własnej waluty. W sondażach partia prowadzi obecnie w kilku landach, a na poziomie federalnym wyprzedza CDU-CSU. Kolejne wybory do Bundestagu odbędą się w 2029 roku. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii Haralda V. 89-letni monarcha od tygodnia jest leczony w szpitalu z powodu anemii hemolitycznej. To choroba, w której czerwone krwinki są niszczone szybciej niż organizm jest w stanie je uzupełniać. Lekarze zapewniają, że król reaguje na leczenie, a jego stan jest stabilny. W faktach teraz Wielka Brytania, tamtejsze biuro meteorologiczne ostrzega. El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii. To fenomen niezależny od zmian klimatycznych, które wywołuje człowiek. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. El Niño.